Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rast, kristalne boje glasa. Monsera, trzaba, bambara, najkę. Za mene dole leżecia, amor, pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rast, kristalne boje glasa. Monsera, trzeba, bambara, najkę. Za mene dole leżecia, amor, pramasa. Ja imam fantastyczne.

Czekajcie, pytacie po kocie, on ma podkost, dosta, zapytymy tu aż dega, syntyk, ty cikajte, by zaroszyła, na czek.